0: co, ty co, ty šte co, ten si co, ty si co, sás ty co, jaj, kvechu to nosi, ci pici, ekele. Joj, že si přišalo, to ci co, to ci co, hej, nebych se pláňo, to ty co, ty šte co, ten si co, ty si co, sás ty co, jaj, kvechu to nosi, ci pici, ekele.
1: Danku Rádió. Tisza Füreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.